0: Czwartek, 6 sierpnia, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Kolejny spór o nominacje sędziowskie. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy dokument dotyczący najnowszych nominacji asesorów. Jak podkreślił, chodzi o to, by mogli legalnie rozpocząć pracę. To kolejna odsłona sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji asesorom, ale nie przekazał ich wcześniej premierowi do kontrasygnaty. Zdaniem rządu taki podpis jest konieczny. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się on zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter Jakub Rybski.
2: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
3: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
2: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na konwencję PiS-u.
4: Jutro jest 6 sierpnia, Dzień Przemienienia Pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
1: A to mowa oczywiście była o dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Słyszeliśmy, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami. O tym mówił Kacper Wróblewski. Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenia lokalnych wodociągów. Reporter Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brwinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
5: Pani oszczędza wodę tu?
6: Tak, tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
7: Sprawdzamy prognozy pogody od rana. Jaki to będzie czwartek w Toruniu? Na razie możemy powiedzieć, że ciepły, ale nie aż tak gorący jak ostatnie dni. Do maksymalnie 30 stopni Celsjusza dzisiaj dobije nam temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia. Przez połowę dnia możemy spodziewać się więcej słońca, a później ponownie opady deszczu, a także i burze. Zapraszamy na poranną kawę wraz z hitami pełnymi słońca. A kto zaprasza dokładnie? Oliwia Ciszewska.
0: Ale jak to promocyjnie zabrzmiało w ogóle, jak jakiś handel obwoźny. No, jak kiedyś te ciężarówki z lodami jeździły po osiedlach, to tak.
7: Albo trochę... jak ci sprzedawcy na plaży
0: na przykład. Worki, woreczki, reklamóweczki. Zapraszamy na wakacyjne rano. I dobrze, Piotr Kulszowski.
7: Gramy.

0: kombi, nasze randewu w Radiu Gra w Toruniu na tej fali.
1: No to nie za wcześnie na randewu?
0: Na pewno nie za wcześnie na kombi. Wsiadajcie w samochód i do przodu przed siebie.
1: Chociaż jak tak myślę, czekaj, randka ze śniadaniem to idealnie. Idealnie o tej porze właśnie by się zakończyła.
0: No dobrze.
1: No dobrze, a my spojrzymy już za chwilę w nasz kalendarz. Sprawdzimy, kto dzisiaj będzie świętował.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. Tak budzimy się, budzimy i rozpoczynamy wyjątkowy dzień. Czwartek, czwartuniu to już coraz bliżej weekendu, a do tego okazja do tego, żeby złożyć życzenia Jakubowi, Oktawianowi bądź Sławie.
1: Ale także Marii i Piotrowi, jak co dzień prawie.
0: Dziękuję.
1: Także wszystkiego najlepszego w dzień świeżego oddechu.
0: O.
1: Wczoraj przypominaliśmy o bieliźnie, dzisiaj o świeżym oddechu.
0: W ogóle zobaczcie, jak o was dbamy, prawda? Nie, to tylko kalendarz świąt nietypowych, tak po prostu wychodzi. O świeży oddech warto zadbać, a jeszcze bardziej w ogóle o higienę jamy ustnej, jak powiedziałby każdy dentysta, stomatolog. Wszystkich pozdrawiamy, troszczących się o nasze ząbki.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra, tak to u nas brzmi. Wrócimy za chwilę do naszej dobrej czwartkowej playlisty, ale ja tutaj słyszę od koleżanki, myślałem, że jak Oliwia będzie patrzyła w gwiazdy, to głównie po horoskop, a tutaj nie?
1: Nie. W sierpniu patrzymy w gwiazdy, bo po prostu jest ich dużo na niebie i one spadają też. Tak, moi drodzy, warto wypatrywać codziennie, choć podobno tak najwięcej to w połowie sierpnia, tak mniej więcej. Ale w Toruniu będziemy mogli też w paru miejscach oglądać. Na Zamku Dybowskim się szykuje takie wspólne oglądanie 12 sierpnia.
0: Pamiętajcie o tym, żeby pomyśleć życzenie, ewentualnie ubezpieczyć dach, bo jak taka gwiazda spadnie, to różnie to się może skończyć. W każdym razie na pewno raźniej, kiedy te gwiazdy ogląda się nie w pojedynkę, a na przykład w większym gronie.
1: Można wtedy sobie pomarzyć o czymś więcej.
0: O czym? No powiedz.
1: Nie, może później o tym porozmawiamy.
0: Dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Wiąż tą mencją ma planetę.

0: chłopak śpiewa, Dawid Podsiadło i na błysk na antenie Radia Gra. No ja mogę słuchać codziennie.
1: Jak ten chłopak śpiewa, myślałem, że ode mnie się odbijasz. No to ponuciłem trochę, przyznaję, bez bicia. Przepraszam sąsiadów
0: ja
1: tutaj.
0: Ja zrobiłam głośniej słuchawki, ja nie słyszałam twojego
1: śpiewa. Cały Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, przepraszamy, jeśli ktoś już jest tutaj za ścianą. No bo pośpiewaliśmy trochę. Mrozu jeszcze się pojawi, nic do stracenia, to tak przed siódmą u nas, na 88,8.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
2: Po reklamie.
11: Sprawdzamy prognozy pogody od rana. Jaki to będzie czwartek w Toruniu? Na razie możemy powiedzieć, że ciepły, ale nie aż tak gorący jak ostatnie dni. Do maksymalnie 30 stopni Celsjusza dzisiaj dobije nam temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia. Przez połowę dnia możemy spodziewać się więcej słońca, a później ponownie opady deszczu, a także i burze.
12: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Dużo dobrego grania. O 7 oczywiście też będą informacje. Szczegóły pogodowe na dziś i trochę informacji z gwiazd, czyli horoskop. Wybiegam teraz nieco w przyszłość, a teraz zrobimy to jeszcze bardziej, bo w dniach od 21 do 23 sierpnia w Toruniu znowu będziemy mieli dużo siatkówki plażowej.
1: I to nie na prawdziwej plaży, a na takiej stworzonej specjalnie pod to wydarzenie.
0: Sztuczna plaża, prawie jak gdzieś tam w Dubaju czy w okolicy tamtejszej, bo tam takie rzeczy budują. U nas buduje się taka plaża po to, żeby anielska plaża zaczęła po raz kolejny funkcjonować w odsłonie 2026. Rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie, ale też dużo takich atrakcji okołosportowych. Dla całych rodzin, animacji różnego rodzaju, więc to będzie ciekawy czas i do tego wątku na pewno będziemy wracać. Oliwia już zaciera rączki po to, żeby zostać jakąś libero siatkarką, coś pod siatką.
1: O tak, z moim wzrostem to idealnie. No to właśnie do tej pozycji.
0: Libero.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już prawie cała pierwsza godzina za nami tego czwartkowego poranka. Moi drodzy, zbliżamy się do godziny siódmej, a to czas na co? Kolejną kawusię, kolejną szklankę wody.
1: Może być matcha również. Nie wiem, czy dziś z lodem, tak jak to było wczoraj. Dajcie znać, mam nadzieję, że radziliście sobie jakoś z tym upałem. O pogodzie więcej szczegółów za chwilę po raporcie Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Dorimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
12: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
11: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
12: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
11: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
12: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
16: Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy czwartek, 6 dzień sierpnia, godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku serwisu apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności. Dzisiaj w nocy doszło do kolejnego wypadku na A1 w naszym regionie. Między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek samochód uderzył w bariery na pasie rozdziału. Utrudnienia trwały wiele godzin. Ruch na autostradzie w tym miejscu powinien już jednak odbywać się normalnie. Przypomnijmy, że wczoraj także na A1 między węzłami Nowe Marzy a Warlubie zderzyły się 3 auta osobowe. Jedno dachowało, 2 osoby zostały ranne. Na autostradzie trwają także remonty. Na niektórych odcinkach noga z gazu.
18: Dzieje się na drogach.
17: Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Ta ważna droga dojazdowa do szpitala na Bielanach będzie zamknięta do końca miesiąca. MZD przygotował dla karetek i autobusów MZK objazd ulicą Długą. Pytaliśmy drogowców, dlaczego remont na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa był tak pilny.
16: Na skrzyżowaniu ulicy Żwirki, Wigury i ulicy Churynowicz toruńskie wodociągi zlokalizowały awarię, która spowodowała, że pękła studnia kanalizacyjna. Tam mamy też takie zapadlisko. Wspólnie z toruńskimi wodociągami postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki i w czasie remontu naszego toruńskie wodociągi usuną tę awarię, ale niestety ulica musi być na całym remontowanym odcinku wyłączona z ruchu.
17: Mówiła Agnieszka Kobuspeńska, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
2: To są wiadomości Radia Gra.
17: Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Z jakimi problemami zgłaszają się mieszkańcy?
18: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
19: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
17: Materiał przygotował Michał Dobrołowicz, który był w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna. Górnik Zabrze nadal bez zwycięstwa w eliminacjach europejskich pucharów. Wicemistrzowie Polski przegrali 0-1 w Budapeszcie z Ferencvaroszem w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Górnik miał kilka swoich okazji.
21: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali się to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
17: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Za tydzień Górnik, jeśli chce awansować, musi odrobić straty w meczu domowym. Nie do zatrzymania na finiszach Tour de Pologne jest Jonathan Milan. Włoski kolarz okazał się najszybszy na wszystkich trzech etapach. Wczoraj jako pierwszy przekroczył linię mety w Zielonej Górze. Milan prowadzi w klasyfikacji generalnej.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Przed nami ciepły, choć nieupalny dzień. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 29 stopni. Choć o poranku możemy w Toruniu spodziewać się słońca, to po południu może też popadać. Przez region ma przejść letnia burza. Przed nami także kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się na 25 kresce. Podobnie będzie w sobotę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dzień dobry, witamy się z wami ponownie ze świeżą kawusią. U mnie akurat z mleczkiem dzisiaj, tak wyjątkowo.
1: A ja się czasami poprzyglądam, już wystarczy. Już się człowiekowi spać nie chce.
0: Same zapachy ci wystarczą.
1: Piotr Kolszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. No to gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na tej fali w Toruniu na 88,8 FM. Też macie wrażenie, że coś ciężkiego wisi w powietrzu po tej deszczowej nocy i wieczorze?
1: Wisi. Jeszcze jest trochę tak, powisi. Mhm. Ale ja mam dobre wieści z horoskopu, naprawdę.
0: Dajesz.
1: No, bo mamy pozytywną energię ogólnie z Księżyca. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i wyrozumiali, bo Księżyc w znaku byka będzie dbał o dobrą atmosferę. A przynajmniej tak mówi, no zobaczymy, jak to będzie. Nie tylko on będzie dbał o tę atmosferę, bo również zodiakalny lew będzie dzisiaj otwarty na pomaganie, a na to wszystko bez zbędnego przejęcia i emocji popatrzy sobie dzisiaj panna.
0: Panna i bez emocji?
1: No właśnie, bo ona może nie mieć czasu na takie drobnostki. Ona skupi się na ważnych sprawach. Ale najpierw kawusia. Także pamiętajcie o najważniejszym.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze na tej fali na 88.8. Za chwilę pogramy dalej, proszę bardzo, co tam w playliście? O, Kungs i Galaxy między innymi się
1: pojawi. Idealnie, w kosmosie pozostaniemy, bo takie oto nagłówki nas dzisiaj od rana zaskakują. Rakieta wielkości autobusu prawdopodobnie uderzyła w księżyc.
0: Matko z córką.
1: No i o co chodzi, o co chodzi? Liczący 14 metrów wielkości, około 4-tonowy człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX miał niekontrolowanie uderzyć w powierzchnię księżyca, a o tym zderzeniu informują nas zagraniczne media.
0: I tutaj podejrzewam, z ulgą wzdychają zwolennicy teorii spiskowych, mrucząc coś pod nosem, jak to dobrze, że tam nigdy nie było człowieka. No przynajmniej nikomu nic się złego nie stało.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko.

0: Altańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Mam nadzieję, że o tej porze jesteście już w drodze do pracy. No chyba, że macie wolne, to nie. Ale dla podróżujących komunikacją miejską mamy dobre wieści, bo MZK informuje. To już dziś się dzieje. Autobusy wracają na ulicę Sobieskiego.
1: Brawo! Coś pięknego!
0: No i tak pomyśleliśmy, że może jakoś warto to uczcić, tak. Skoro w końcu się poruszają tą ulicą Sobieskiego.
2: Przecież
0: to
2: ile czasu ich tam nie było.
0: No właśnie, ja już się odzwyczaiłam nawet od tej trasy.
2: Mamy nadzieję, że okoliczni mieszkańcy jakoś ciepło przyjmą te środki komunikacji miejskiej, tak?
0: Na przykład to co, jakiś poczęstunek powinni przygotować.
2: Jak najbardziej, jakiś finger foodzik tutaj, koreczki na przykład, wiesz. Autobus 15 się zatrzymuje na przystanku przy jednostce.
0: Przy Garbatym Mostku.
2: Wchodzi mieszkaniec osiedla i ulicy Sobieskiego. Dzień dobry państwu, witamy ponownie. Może dla kogoś przekąska, tutaj coś z kawiorem, tutaj jakiś tuńczyk.
0: No i od razu dobry poranek, murowany.

0: Lubimy takie gorące rytmy o poranku. Michiko już teraz wybrzmiało na naszej antenie.
1: A już za chwilę pogramy dalej. Proszę bardzo, Kult się pojawi, ten słynny numer, ale w odsłonie wakacyjnej, gdzie Kazik śpiewa "Gdy nie ma w szkole dzieci". No, jest taka wersja. Wsłuchajcie się dokładnie.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: W

0: sprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
2: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: A przed nami ciepły, choć nieupalny dzień. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 29 stopni. Choć o poranku możemy w Toruniu spodziewać się słońca, to po południu może też popadać. Przez region ma przejść letnia burza. A przed nami także kilka chłodniejszych dni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się na 25 kresce. Podobnie będzie w sobotę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Jest gorąco, bo w końcu są wakacje, prawda, prawda?
1: Tak.
0: A pamiętacie, że nasz prezydent Paweł Gulewski jakiś czas temu radził, by w trakcie upałów schronić się w galerii handlowej? Bo
1: tak
0: ja
1: było.
0: Pamiętam, wzięłam to sobie do serca. No i zrobiłam tak wczoraj i spotkało mnie pewne niebezpieczeństwo.
1: Ale Boga, co się stało?
0: No wiesz, no to nie było niebezpieczeństwo dla mnie, no bo jestem tutaj cała i zdrowa, ale dla mojego portfela. No bo weszłam z tym się ochłodzić, a przy okazji szybkie takie podstawowe zakupy. O wiesz, chleb, ziemniaki, parówki, wiadomo. A wyszłam z dwoma nowymi t-shirtami.
1: Miałaś tam spacerować, a nie wydawać pieniądze. No ale dobra, panie prezydencie, trzeba brać odpowiedzialność za takie rzeczy. Ile tam wyszło?
0: No tak, 70 parę złotych.
1: Trzeba będzie to oddać chyba.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze w radiu gra. Za chwilę pogramy dalej o pełnej oczywiście najświeższe informacje z Torunia, ale też z krajów, ze świata. Trochę o pogodzie będzie.
1: No właśnie, ma być gorąco, ale nie aż tak gorąco podobno. Przypominamy o piciu wody.
0: Picie wodę, dzielcie się nią jak tylko się można. Jak komuś brakuje, to zapraszamy nawet tutaj do nas.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
11: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: Czwartek w kalendarzu, 6 sierpnia. Na zegarach mamy już 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku, a na początku mamy informacje dla kierowców. Trwa wakacyjna ofensywa drogowców z Torunia. W mieście nie trudno natknąć się na remont. Wczoraj wystartowały prace na Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Utrudnienia także w okolicach rozbudowywanej Olsztyńskiej, w okolicach skrzyżowania Ślaskiego, Jamonta i Szosy Lubickiej. Tam trwa remont torowiska tramwajowego. Zmieniła się także organizacja ruchu na skrzyżowaniu Patorego i Kościuszki, a w najbliższy poniedziałek zmienią się zasady jazdy na Konstytucji 3 maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Olimpijskiej.
16: To są wiadomości Radia Gra.
15: Trwa wielkie odliczanie do Festiwalu Wisły, który już jutro rozpocznie się we Włocławku, a punktem kulminacyjnym będą wydarzenia w Toruniu między 13 a 15 sierpnia. Finisz festiwalu w niedzielę 16 sierpnia w Grudziądzu. Zaprasza Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta miasta Torunia.
17: 10. edycja jubileuszowa święta naszego miasta w kontekście tego, co jest dla niej najważniejsze, co było dla niej najważniejsze w historii rzeki Wisły. Chcemy tą historię przypominać, jak się kształtowało miasto dzięki Wiśle, a z drugiej strony promować tą turystykę wodną i samo nasze miasto. Liczymy na to, że przybędzie do Torunia sporo turystów. Jest to okres wyjazdów na wakacje, więc mamy nadzieję, że tak ciekawa impreza, jedyna chyba w Polsce skupiająca tyle pięknych łodzi, zaprosi do Torunia oczywiście wiele osób.
15: Pełny program Festiwalu Wisły publikujemy na Gra FM.
16: Wiadomości z regionu.
15: I jeszcze w porannym raporcie informacje z Bydgoszczy. Trwa dogaszanie wieczornego pożaru parku handlowego przy ulicy Kossaka. Ogień pojawił się po godzinie 23. Walczyło z nim 13 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny na razie nie są znane.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam na raport sportowy. Na początku tenis. Zaglądamy do Montrealu, bo dobrze w turnieju ATP rozgrywanym w tym mieście radzi sobie Hubert Hurkacz. Polak awansował do trzeciej rundy, pokonując Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Z turnieju WTA w Toronto odpadły zaś Magdalena Fręch i Magdalinet. Pierwsza z Polek przegrała z zajmującą trzecie miejsce w światowym rankingu Jessica Pegulą z USA 6-3, 3-6, 2-6. Lepsza od Magdalinet okazała się Iwa Jowicz, która wygrała w dwóch setach. Czas na żużel. W Grudziądzu rozegrano ostatnią rundę indywidualnego pucharu Ekstraligi do lat 17. W emocjonującym finale Mikołaj Duchiński z prez grupy deweloperskiej Toruń zajął trzecie miejsce, a to pozwoliło mu ostatecznie uplasować się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Triumfatorem został Krzysztof Harendarczyk z Betard Sparty Wrocław.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
15: 29 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone burze i ulewy. Tak prezentuje się dynamiczna prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
14: To może na dobry początek godziny te takie przysłowia, w przemienienie pańskie, burze są szatańskie.
20: No to idealnie na ten okres, jaki teraz.
14: Zgadzało, nie?
20: I za nami, i przed nami.
14: Poszukam trochę więcej tych przysłów. Piotr Kolszowski.
20: I Oliwia Ciszewska. Mądrością narodów w końcu są. Gramy.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy są również z nami z Radiem Gra i słuchają nas na przykład w pięknych toruńskich autobusach, a jest jeden taki jakby piękniejszy od pozostałych. Mm-hmm.
2: I bardziej nowoczesny i niskopodłogowy i jest testowany.
1: I elektryczny jeszcze do tego.
2: No tak, tak, tak. I przegubowy, co najważniejsze.
1: Tak jest.
2: Ma pomieścić więcej pasażerów, nawet do 113 pasażerów. Ja tak się zastanawiam, jak oni to wszystko policzyli, bo wydaje mi się, że tych siedzeń jest mniej.
1: No to ci się wydaje, tylko przyjrzyj się zdjęciom. A poza tym, kojarzysz, jak wygląda przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wielka ściskawa?
2: Aha.
1: No to już wiesz, jak liczą.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Toruniu, w Radiu Gra na 88,8. Wrócimy za chwilę do grania, ale wcześniej news z drugiego końca świata. I tyle tylko o tym wiem.
1: Bo jest pewne nagranie hitem sieci. Kapibary odwiedziły parlament w Brazylii. Takie oto rzeczy dzieją się na świecie. Dokładnie parlament stanu Mato Grosso w środkowej Brazylii. Kapibarki tuż przed rozpoczęciem obrad sobie weszły prosto przez główne drzwi budynku, no i sobie pooglądały recepcję, obejrzały co ciekawsze i wyszły. Taka oto historia.
0: Krótko. Za chwilę będą kandydować. Myślę, że tutaj u nas też powinni urzędnicy uważać, czy im przypadkiem jakaś kapibara nie wpadnie. Nie?
1: W Urzędzie Miasta Torunia albo w Urzędzie Marszałkowskim w końcu tuż obok.
0: Też może być. A biorąc pod uwagę, że pamiętacie tę historię sprzed paru tygodni, kapibara zamieszkująca mini zoo w miejscowości Mgowo, gmina Płużnica, czmychnęła i pół Polski jej szukało, to nie wiadomo, czy za drugim razem nie wybierze się do Torunia. Uważajcie tam, na wałach Sikorskiego.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś.

0: Formy oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra. I see you.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. A my tak zerkamy sobie również na nasz portal gra.fm, gdzie ogromną, absolutnie zaskakującą nas trochę popularnością cieszy się jeden z artykułów.
1: Artykułów i filmik, który jest o wiele ciekawszy, a który też możecie znaleźć na naszej stronie. Mianowicie chodzi o nagranie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu w gminie Kiku. O nim jest ostatnio głośno i będzie jeszcze głośniej, bo już niedługo otwarcie oficjalne.
0: Oficjalne odsłonięcie. Przypomnijmy, fundatorem pomnika jest pan Roman Karkosik, jeden z najbogatszych Polaków, i rzeczywiście dużo w komentarzach kwestii związanych z pieniędzmi, chyba niepotrzebnie. Mnie to zastanawiało. Czy Matka Boska, w sensie ten pomnik, jest twarzą zwrócona w stronę Torunia, bo wydaje mi się to dość oczywiste powinno być z naszej toruńskiej perspektywy, prawda? Taki naturalny łącznik byłby. Nie wiem, czy ktoś to już sprawdzał? Dajcie znać!
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli szukacie tytułu, to już proszę bardzo, lecimy do was. My oh my, albo jak niektórzy mówią, my oh my. To też tak może być po
1: może
0: polsku.
1: Być. A do dziewiątej jeszcze trochę pogramy, patrzę sobie, co ciekawego tutaj. O, proszę bardzo, NA i skrzydlate ręce.
0: Yeah.
1: Wiecie, jakby to brzmiało po angielsku. Put your hands up in the air, put your hands up.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tor Impact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: 29 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone burze i ulewy. Tak prezentuje się dynamiczna prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze zapowiedź wyjątkowego wydarzenia, które przed nami.
1: 10. edycja Festiwalu Wisły zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo rozpocznie się w naszym regionie, ale u nas zawita 13 sierpnia i do 15 będziemy mogli świętować na bulwarze.
0: Coś wspaniałego. Parady, koncerty, darmowe rejsy. Będzie no dosłownie wszystko. Jedno tylko nas trochę martwi i się o to obawiamy. Czy jak będzie to wszystko, to czy Wisła też będzie jeszcze?
1: No właśnie, czy nas odwiedzi na tą wyjątkową 10. edycję. Miejmy nadzieję, że tak.
0: Bo przyglądając się temu poziomowi, który jest obecnie, a wczoraj to było 91 cm tylko, rzeczywiście można się o to odrobinę obawiać.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnego raportu. W nim najświeższe informacje z Torunia, z kraju, ze świata, z galaktyki, jak tylko coś gdzieś na drugim końcu ciekawego się działo, to też o tym powiemy.
1: Patrzymy na to, co się dzieje wokół nas. Oczywiście.
0: Czasem jakaś rakieta spadnie na Księżyc albo coś.
1: Ale tylko leciutko odleci kawałek od tego Księżyca. Nie ukradniemy go, spokojnie, jeszcze będzie na niebie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
13: Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Dorimpact, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na dorimpact.pl.
18: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
19: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
18: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
19: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
18: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
19: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
20: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
21: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
22: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: O reklamie.
0: Czwartek mamy, 6 sierpnia, na zegarach jest 9. W Radiu Gra czas na raport.
24: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
1: Na początku informacje od MZK w Toruniu. Po zakończonej rozbudowie Sobieskiego dzisiaj autobusy kilku linii wracają na tę ulicę, kursując w kierunku Placu Skarbka. Przypomnijmy, że na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego powstała także nowoczesna infrastruktura pieszo-rowerowa. Remont kosztował ponad 7 milionów złotych, ale 6 milionów złotych wyłożyła Unia Europejska.
2: To są wiadomości Radia Gra.
1: Jutro w Toruniu startuje drugi piernikowy przegląd sygnalistów myśliwskich. To wydarzenie zaplanowano w Muzeum Etnograficznym.
3: Sygnaliści myśliwscy to są osoby, które grają na rogach myśliwskich. Historycznie wywodzi się to od, tak jak nazwa wskazuje, sygnalizowania. Podczas polowań sygnaliści grają, informują, jaki jest etap polowania. To też nadaje polowaniu taki wydźwięk łowów. Wtedy jest bardziej uroczyście, oddajemy cześć myśliwym, ale także i kniei, zwierzynie. No i przede wszystkim teraz już pełnimy bardziej funkcję symboliczną.
1: Mówiła Joanna Warachomska. W programie toruńskiego wydarzenia koncerty, prezentacje kół łowieckich czy biesiada.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce płacą już ponad 8,20 zł. Za litr 95 trzeba dać 7,55 zł. Na stacjach wciąż drogo, a rząd analizuje możliwość ponownego, częściowego wznowienia pakietu CPN. Premier Donald Tusk czeka na ruch prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz zostanie odblokowana.
7: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Mówił premier Donald Tusk.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Zaglądamy w pogodowe mapy od IMGW. Dla Torunia i powiatu ciągle obowiązują dwa alerty. Jeden dotyczy upału, choć dzisiaj nie będzie tak gorąco jak wczoraj. Termometry nie powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Drugie ostrzeżenie meteo jest związane z potencjalnymi burzami. Ten alert będzie ważny jeszcze do jutra do północy.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Już po 9, moi drodzy, i tak sobie pomyślałam, że powinniśmy sobie coś postanowić na ten dzień.
0: Co proponujesz?
25: Żeby był on lepszy. Wystarczy zabrać ze sobą dobry humor dzisiaj do pracy.
0: Odrobinę.
25: Odrobinkę.
0: A jak ktoś już jest w pracy i zapomniał, to co wtedy?
25: No to wtedy mamy problemik, ale taki drobny, malutki.
0: Można się z szefa ponabijać. Polecamy. Zawsze działa. Piotrek Olszewski
25: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia jutro z samego rana.

0: 2026 to jest ten rok, kiedy Daria Zawiałow robi sobie większą przerwę, odpoczywa, najbliższe koncerty dopiero na wiosnę 2027. I bardzo dobrze, bo każdemu przerwa, bo każdemu urlop się należy. Pozdrawiamy wszystkich, dla których to przedostatni dzień pracy przed urlopem, bo jutro po południu zaczynamy weekend. Tak jest, już jutro. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Hity pełne słońca, za chwilę George Harrison.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control.

0: poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyuliczne kino plenerowe Silent Disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio.

0: Myślę, że wszyscy dobrze się z tym czujemy. How does it feel? I Dub Dogs w Radiu Gra. Co nowego na naszych drogach? Od wczoraj ulica Żwirki i Wigury została wyłączona z ruchu, a od dzisiaj, po zakończonej rozbudowie Sobieskiego, autobusy kilku linii powracają na stałą trasę i będą kursować nową, wyremontowaną, gładziutką drogą. Chodzi o autobusy linii 15, 19, 22, 30, 111, 112, 113 oraz 115 w stronę Placu Skarbka i osiedla Rubinkowo. Od Placu Pokoju Toruńskiego pojadą Sobieskiego zamiast jak dotychczas ulicą Chrobrego. Warto się w tym zorientować, a pomóc może artykuł, jaki znajdziecie na naszej stronie gra.fm. Tam więcej naszych lokalnych wiadomości. Nie trzeba nawet czekać do raportu o 10. Teraz Bananarama, a do 10 właśnie jeszcze między innymi Kuban i Zalia, będzie też Sigala.
1: Słuchasz Radia.

0: Asher i Pitbull upichcili ten kawałek. Hity pełne słońca w Radiu Grab. Ta informacja, jak widzę, pojawia się już w różnych mediach. Bociany szykują się do drogi. Już gdzieniegdzie można zobaczyć bocianie sejmiki. Zaczną wracać do Afryki w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale są też takie, które albo już wyleciały, albo wylecą w ciągu najbliższego tygodnia. Wygląda na to, że bociany wiedzą, co się będzie szykować w pogodzie, także cieszmy się latem, dopóki jest.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
11: Po reklamie.
14: Zaglądamy w pogodowe mapy od IMGW. Dla Torunia i powiatu ciągle obowiązują dwa alerty. Jeden dotyczy upału, choć dzisiaj nie będzie tak gorąco jak wczoraj. Termometry nie powinny przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Drugie ostrzeżenie meteo jest związane z potencjalnymi burzami. Ten alert będzie ważny jeszcze do jutra do północy.

0: I to jest prawdziwie wakacyjny vibe. Sigala i Melody. Sigala to nie ona, ale on. To jest dopiero ciekawostka. Sigala to facet, brytyjski DJ. Za chwilę wrócimy do grania, ale najpierw o 10:00. Najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mamo, one latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
9: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
15: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
16: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: Dzień dobry, Toruń. Mamy 10:00. Zapraszam na wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata, czyli na raport. Słuchamy.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. ZUS informuje, że od 1 sierpnia sprawy z Bydgoszczy i Torunia dotyczące orzecznictwa lekarskiego przyjęły komisje w Gdańsku i Łodzi. Ta zmiana wynika z braków kadrowych w naszych komisjach. Ubezpieczeni mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu na badania w innych miastach, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dodaje, że zaprasza medyków do współpracy na stanowisku lekarza orzecznika.
21: O tym się mówi w Toruniu.
20: To największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone największej polskiej rzece. Już jutro we Włocławku rozpoczyna się Festiwal Wisły. Jego kulminacyjnym momentem będą wydarzenia w Toruniu, zaplanowane między 13 a 15 sierpnia. Przed nami jubileuszowa edycja tej imprezy.
22: Myślę, że warto podkreślić, że Festiwal Wisły bardzo mocno przez te 10 lat wpisał się już w kalendarz imprez. My mamy zapytania rokrocznie o to, kiedy festiwal, czy to na pewno będzie 14-15 sierpnia, dlatego że turyści z całej Polski Polski planują pobyt w naszym mieście właśnie w tym czasie, żeby z uroków festiwalu korzystać. Dlatego no, bardzo się cieszymy, że w tym roku 2,5 dnia w Toruniu, 3 dni festiwalu Wisły od 13 do 15 sierpnia, 2 pełne dni z atrakcjami, ale 15 również dodatkowe bezpłatne rejsy zorganizowane dla mieszkańców i turystów.
20: Mówiła Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki w Urzędzie Miasta Torunia.
21: To są wiadomości Radia Gra.
20: Jeśli wartości na termometrach powyżej 30 to dla Was za dużo, mamy dobrą informację. Piątek przyniesie odpoczynek od upałów.
1: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej.
20: Ochłodzenie będzie jednak chwilowe.
1: Od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni.
20: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyk z IMGW. Może 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie. Alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie będą ważne jeszcze do jutra do północy. Warunki biometeo są niekorzystne, dzisiaj wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Barometry pokazują 1013 hektopaskali.
0: Wczoraj trochę powyżej 30 stopni, dzisiaj tylko troszeczkę poniżej 30, także znowu będziemy szukać ochłody, to znowu będzie upalny i gorący dzień w Toruniu. Radio Gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, witam ponownie. Na początek godziny David Guetta.

jak karabin maszynowy. Scatman John w Radiu Gra. A teraz coś z życiowych lifehacków. Coś, co może przydać się w te gorące dni. Kiedy podlewać rośliny? Kiedy mamy upały? Rano czy wieczorem? Wiele osób robi to właśnie pod koniec dnia, a okazuje się, jak mówią eksperci, najkorzystniejszą porą dla większości roślin jest wczesny ranek. Tylko komu będzie chciało się wstać? Wczesny ranek dlatego, że temperatura powietrza i gleby jest najniższa, dzięki czemu woda ma szansę przeniknąć do głębszych warstw ziemi. Także dzisiaj już za późno, ale jutro z rady można skorzystać.

0: zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Baby. To zespół The Rembrandts, ten sam, który nagrał piosenkę do serialu Friends, czyli Przyjaciele. A właśnie, może komuś z was marzy się kariera na ekranie. Jest szansa, bo poszukują statystów do filmu, który kręcą w Ciechocinku. Szukają osób, które wcielą się w kuracjuszy i uczestników dancingu. Chodzi o kobiety i mężczyzn w wieku od 30 do 70 lat, a zdjęcia startują 20 sierpnia. Jak w wyszukiwarkę wpiszecie hasła Ciechocinek, film fabularny, statyści, to dotrzecie do wszystkich potrzebnych wiadomości. Za chwilę te najważniejsze, czyli najnowsza prognoza pogody, potem Miley Cyrus.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
3: masz. To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: 29, może 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie. Alerty meteo dotyczące burz w naszym regionie będą ważne jeszcze do jutra do północy. Warunki biometeo są niekorzystne, dzisiaj wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Barometry pokazują 1013 hektopaskali.
9: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran w Radiu Gra, właściciel tego głosu, ale także współwłaściciel drużyny Ipswich Town grającej w angielskiej Premier League. O, i mamy ciekawostkę. Raków Częstochowa sprowadza nowego napastnika. Chodzi o Aliego Alhamadiego właśnie z Ipswich Town. Podobno sam Ed Sheeran zgodę na to wydał. A medaliki dzisiaj grają w Lidze Konferencji Europy. Inne polskie drużyny również, także będzie co oglądać wieczorem. My powolutku idziemy w stronę 11:00. Teraz Billy Ocean, potem jeszcze Roxana Węgiel.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
4: 6 dzień sierpnia, to właśnie dzisiaj. Na zegarach 11 zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wczoraj rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Ta ważna droga dojazdowa do szpitala będzie zamknięta do końca miesiąca na odcinku między Szosą Chełmińską a Świętego Józefa. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotował dla karetek i autobusów MZK objazd ulicą Długą, która została połączona ze Świętego Józefa.
6: W pierwszym etapie prac na ulicy Żwirki i Wigury rozpoczniemy frezowanie, czyli zrywanie starej nawierzchni, a potem przekażemy teren budowy toruńskiej wodociągom, które będą usuwać awarie. Potem nasz wykonawca prac drogowych wykona, przyłącza do posesji, wyreguluje urządzenia podziemne, a potem w dalszej kolejności będzie układana nowa nawierzchnia.
5: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
7: To są wiadomości Radia Gra.
5: Przez najbliższe dni mieszkańcy Torunia mogą spotkać na ulicach miasta najnowszy model autobusu elektrycznego marki Solaris. MZK testuje ten pojazd, który może przewieźć jednorazowo nawet 113 osób na linii numer 40. Temat poruszamy szerzej na gra.fm.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Ceny na stacjach paliw biją rekordy. Diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
8: Olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu, najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
5: Mówił Michał Krasoń.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
5: Przed nami dwa dni z dość dynamiczną pogodą, bo ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz i ulew. Zostały one wydane także dla Torunia i okolic. Będą ważne jutro do północy. Termometry pokazały 29 stopni. Jeśli będzie dzisiaj cieplej, to o jedną, maksymalnie dwie kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
4: Lubimy listy przebojów, lubimy rankingi, a przede mną właśnie lista najbardziej atrakcyjnych miast turystycznych świata. No i właśnie, kto jest na szczycie, kto jest numerem jeden? To sprawdzimy za kilka minut. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Annie Lennox. A my wracamy do listy najbardziej atrakcyjnych miast turystycznych świata. Co jest numerem jeden? Czy to może Paryż? Czy może Barcelona? Może Wenecja? Okazuje się, że nie, bo to Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych. No fajnie, fajnie, tyle że daleko i drogo. A jak nasz Toruń wypada w takim krajowym rankingu, to sprawdzimy za moment. Za chwilę bryska.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Pełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Waka Waka słuchamy już od 14 lat. Ciekawe, na jak długo zostanie z nami ten numer. Daj Daj i Shakira w Radiu Gra. Nowy Jork, numer jeden na liście najatrakcyjniejszych turystycznie miast na świecie. A polska lista? Jak wygląda? Jak plasuje się Toruń? W Polsce numerem jeden jest Trójmiasto, na drugim Kraków, na trzecim Wrocław. Co dalej? Na czwartym Warszawa. A Toruń wylądował na dobrym, znakomitym miejscu piątym. Turyści najwyżej oceniają toruńskie zabytki, bazę muzealną, ofertę gastronomiczną, a także atrakcje dla dzieci. W zeszłym roku Toruń odwiedziło łącznie 2 700 000 osób. Pozdrawiamy wszystkich aktualnych gości, pozdrawiamy wszystkich turystów, którzy teraz są w Toruniu. Bawcie się dobrze, a my gramy dalej. Teraz Mr. President.

0: Dany i Tokio w Radiu Gra. A co tam, panie, w pogodzie? Afryka, po prostu Afryka. Najnowsza prognoza za chwilę, a potem Afryka. Właśnie, i zespół Toto.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama! Teoria i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: W Media Expert taniej masz.
16: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: Przed nami dwa dni z dość dynamiczną pogodą, bo ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz i ulew. Zostały one wydane także dla Torunia i okolic. Będą ważne jutro do północy. Termometry pokazały 29 stopni. Jeśli będzie dzisiaj cieplej, to o jedną, maksymalnie dwie kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Years and Years i King. W radiu gra hity pełne słońca i do tego grania wrócimy za chwilę, ale spójrzmy na zegar. Zbliża się 12:00, za moment południe, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
8: Nie zgadzam się.
7: Słucham?
8: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
7: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
8: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Mamy 12:00, teraz na chwilkę przenieśmy się do naszego newsroomu. Sprawdźmy najnowsze wiadomości. Przed nami raport i nowa pogoda.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Serwis zaczynamy od informacji kulturalnej. Za kilka dni zespół Organek wyruszy na Spitsbergen wraz z naukowcami z UMK w Toruniu. Rozpocznie się tam ekspedycja pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie realizacja filmu dokumentalnego o badaniach klimatycznych prowadzonych przez UMK na Spitsbergenie. Nie będzie sceny, publiczności ani biletów, będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy, zdradzają organizatorzy wydarzenia.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Urząd Marszałkowski w Toruniu inwestuje w kolej i autobusy. W czerwcu przyszłego roku planowana jest dostawa 7 nowych pociągów, tak zwanych elfów, z bydgoskiej Pesy. Natomiast sukcesywnie do regionu docierają kolejne autobusy zakupione w ramach rekordowego kontraktu.
16: Chciałabym tutaj przypomnieć, że w końcówce zeszłego roku, 2025, podpisaliśmy największą umowę w Polsce na zakup 40 pojazdów, 25 elektryków i 15 pojazdów hybrydowych, czyli razem 40 z Krajowego Planu Odbudowy.
15: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek wicemarszałek naszego województwa.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. W naszym raporcie sprawdzamy, jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy.
17: Bo oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
18: O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji.
19: Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
15: Z mieszkańcami rozmawiał Piotr Bułakowski. Ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz, którym mogą towarzyszyć ulewy. Takie ostrzeżenia wydano także dla Torunia i okolic. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Jutro w mieście ma być już chłodniej. Spodziewajmy się w najcieplejszym momencie tak 25 stopni.
0: Czwartkowe popołudnie, weekend bliziutko. Już zaczynamy planować, co będziemy robić w sobotę i w niedzielę, mimo że jeszcze nie wiemy, co dzisiaj będzie na obiad. Upał trzyma, słońce nie odpuszcza, a my gramy, żeby było lekko, wakacyjnie i pozytywnie. W Radiu Gra hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, dzień dobry ponownie. Pozdrawiamy solenizantów. Dziś imieniny mają Jakub, Oktawian i Sława. Serdeczności.

0: Kalimba de Luna, piosenka, która wprowadziła nas w pozytywny nastrój, a to dobry moment, żeby w takim nastroju składać urodzinowe życzenia dla wszystkich świętujących 6 sierpnia. Jeżeli chodzi o znakomitości, jeżeli chodzi o znane osoby, to dzisiaj urodziny świętuje m.in. Wojciech Fortuna, polski skoczek narciarski urodzony w 1952. Jacek Poniedziałek, aktor, 61 lat, a Jerry Halliwell, brytyjska piosenkarka, kończy dzisiaj 54 lata. Urodzeni dziś to ludzie, którzy łączą w sobie odwagę, fantazję i taką lekką ekscentryczność. Tacy, co potrafią zrobić zamieszanie, ale zawsze w dobrym stylu. Ich życiowe motto powinno brzmieć mniej więcej tak: jak już coś robić, to tak, żeby wszyscy zapamiętali.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię.

0: Teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: a do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Waka Maka Phone, czyli Bomb Funk MCs w Radiu Gra. Słuchajcie, festiwal Wisły coraz bliżej. Zbliża się, zbliża. Do Torunia dopłynie w przyszłym tygodniu, ale wszystko zaczyna się już od jutrzejszego poranka na bulwarach Piłsudskiego we Włocławku. Na odwiedzających będą czekać stoiska edukacyjne prezentujące szkutnictwo, ciesielstwo, bursztynnictwo czy kuchnie regionów nadwiślańskich. A co u nas w Toruniu? Między innymi darmowe rejsy tematyczne, zwiedzanie zacumowanych jednostek, a także widowiskowe parady, w tym parada z ogniem, pochodniami i muzyką. To będzie 14 sierpnia. Czekamy, aż festiwal Wisły dopłynie do Torunia, albo jutro jedziemy do Włocławka, potem na trasie jeszcze Nieszawa, Ciechocinek, Stajenczyki i Bydgoszcz.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Czyli numery, które dodają nam energii. Teraz coś z tych nieco nowszych rzeczy. Bebe Rexha i David Guetta w kawałku Sad Girls.

0: Wspomnienia dawnych imprez wracają. ATB 9PM. Słuchajcie, GUS podał nowe dane, ile zarabiają Polacy. To słuchajcie, niektórzy pewnie będą musieli usiąść albo trzymać się mocno. Mediana wynagrodzeń, najnowsza podana mediana wyniosła 7690 groszy, 82 grosze. Prawie 8000 zł. Kto ma mniej, ma teraz pretekst, żeby pójść do szefa po podwyżkę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Ciągle ważne są alerty meteo dotyczące burz, którym mogą towarzyszyć ulewy. Takie ostrzeżenia wydano także dla Torunia i okolic. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Przed nami dni z dynamiczną pogodą. Jutro w mieście ma być już chłodniej. Spodziewajmy się w najcieplejszym momencie tak 25 stopni.
12: To jest Radio Gra.

Nice to meet you. Ładnie przywitał się Miles Smith, ale ja będę się żegnał. Do jutra. Słyszymy się po 9:00, a w radiu gra cały czas hity pełne słońca. Teraz Lady Gaga i Alejandro. Po godzinie 13:00 jeszcze więcej toruńskich tematów. Po 13:00 Mariusz Składanowski. Trzymajcie się, nie dajcie się. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: Czwartek, 6 sierpnia, na zegarach 13 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku wiadomości z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiecie z naszych serwisów, ZUS poinformował, że sprawy z Bydgoszczy i Torunia dotyczące orzecznictwa lekarskiego przejęły komisje w Gdańsku i Łodzi. Ta zmiana wynika z braków kadrowych w naszych komisjach. Zakład publikuje kolejny komunikat w tej sprawie. Dowiadujemy się, że zmiany nie oznaczają, że osoby ubiegające się o rentę, świadczenie rehabilitacyjne czy jednorazowe odszkodowanie będą musiały jeździć do innych miast. W większości spraw nic się nie zmienia. Temat trafi do Gdańska czy Łodzi dopiero wtedy, gdy ubezpieczony nie zgodzi się z orzeczeniem lekarza, czy wniesie sprzeciw, lub zostanie zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia.
14: To są wiadomości Radia Gra.
15: Jutro we Włocławku rozpoczyna się Festiwal Wisły, na który zaprasza dyrektor tego wydarzenia Marcin Karasiński.
16: Ponad 250 pozycji programowych tegorocznej edycji. Mamy tutaj oczywiście i koncerty, ale mamy takie główne nasze punkty programu. czyli rejsy łodziami tradycyjnymi. Będą parady łodzi, przepiękna parada jak zwykle w Toruniu. Mamy bogatą, bardzo wzbogaconą ofertę takich działań interaktywnych dla dzieci, czyli specjalne strefy właśnie z ginącymi zawodami.
15: Wydarzenie dopłynie dosłownie i w przenośni do Torunia między 13 a 15 sierpnia. Finał w niedzielę, 16 sierpnia w Grudziądzu. Program Festiwalu Wisły publikujemy na Gra FM.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Od początku roku aż 90 razy pociągi zignorowały czerwone światło. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił niepokojące dane. Przedstawiciele maszynistów skarżą się, że mają więcej obowiązków, a to może wpływać na skupienie na trasie.
17: Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
18: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
17: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
15: A materiał przygotował Igor Skrzypek. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo choć po południu na toruńskim niebie pojawi się znowu więcej słońca, to alerty od IMGW dotyczące burz i ulew w naszym regionie mają być ważne aż do północy. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro temperatura maksymalna w Toruniu wyniesie już 24-25 stopni.
14: Jak słychać, pogoda ciągle się zmienia, ale my niezmiennie w Radiu Gra zapraszamy do tego, żebyście najbliższe godziny spędzili z nami przy hitach pełnych słońca. Mariusz Składanowski, dzień dobry. Już muzycznie polecają się Anne Winsborne, a później Dawid Podsiadło.

Roxette, a wcześniej Depeche Mode w radiu gra przy takich kawałkach, aż człowiek robi się młodszy i nie przeszkadzają te upały, prawda? A w tym programie już niebawem wybierzemy się na kolejną wakacyjną wyprawę, tym razem w góry. Przypomnimy wam, o czym należy pamiętać. Zapowiemy także kolejną wakacyjną imprezę w Toruniu, czyli Anielską Plażę. No i będziecie mogli powalczyć o podwójne zaproszenia na Copernicus Air Show, czyli ekscytujące święto podniebnych akrobacji, które w Toruniu w niedzielę 30 sierpnia. Ale najważniejsza będzie orzeźwiająca muzyka, już niebawem chociażby Imany, Don't Be So Shy.

0: Punkty pełne słońca w Radiu Gra i Money Don't Be So Shy. Tak się składa, że wśród moich najbliższych znajomych i przyjaciół przeważa opcja górska zdecydowanie nad tą morską. Ale czy jesteśmy wytrawnymi piechurami, czy po prostu zaliczymy dopiero swój górski debiut? Warto pamiętać o kilku podstawach, które przypomina nam ratownik sudeckiej grupy GOPR, Adam Łukaszewski.
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy, czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze z UV50, bo jednak nie woda, ale w górach te słońce też lubi przypalić skórę.
0: To podstawy, a co więcej dowiecie się w kolejnej godzinie naszego programu. A już teraz męskie granie orkiestra nareszcie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, bo choć po południu na toruńskim niebie pojawi się znowu więcej słońca, to alerty od IMGW dotyczące burz i ulew w naszym regionie mają być ważne aż do północy. Warunki biometeo są niekorzystne. Dzisiaj ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Jutro temperatura maksymalna w Toruniu wyniesie już 24-25 stopni.
16: To jest Radio Gra.

Phil, pokaż, na co cię stać w Radiu Gram. A festiwal Nine Hills pokazuje, na co go stać. 11. edycja tej wyjątkowej imprezy, która od jutra do niedzieli w Chełmnie to plejada wyjątkowych spotkań, gości i gwiazd, także tych muzycznych. A my rozpoczynamy cykl prezentacji tych, moim zdaniem, najciekawszych. I zaczynamy od zespołu Micro Music.

0: zdobywcy Fryderyka, uczestnicy najważniejszych polskich i światowych festiwali. Jedna ze sztandarowych polskich formacji awant-popu i art-popu pojawi się, i to zupełnie za darmo, w Chełmie w piątek o godzinie 21 w parku Nowe Planty. Polecam. Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Grad. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń. Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Słuchajcie, Radia Gra, to czwartek, 6 sierpnia. Przed nami najświeższy raport o 14.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla kierowców. Wczoraj rozpoczął się remont jednej z najważniejszych ulic chełmińskiego przedmieścia w Toruniu. Żwirki i Wigury jest zamknięte na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Wytyczono objazdy dla samochodów i komunikacji miejskiej.
13: Przypomnę, że cały odcinek jest wyłączony z ruchu. Specjalnie dla autobusów przygotowaliśmy objazd i przygotowaliśmy taki tymczasowy przejazd przez dawne torowisko kolejowe w ulicy Długiej. Tamtędy mogą dojeżdżać też do szpitala karetki i mogą dojeżdżać autobusy. Natomiast dla kierowców wyznaczyliśmy objazd ulicami Grunwaldzką, szosą chełmińską i ulicą Długą.
12: Mówiła Agnieszka Kobuspańska, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A teraz informacje od MZK. Po zakończonej rozbudowie Sobieskiego dzisiaj autobusy kilku linii wróciły na tę ulicę, kursując w kierunku placu Skarbka. Przypomnijmy, że na odcinku od placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego powstała także nowoczesna infrastruktura pieszo-rowerowa. Remont kosztował 7 milionów złotych, ale 6 milionów wyłożyła Unia Europejska.
0: Dzieje się na drogach.
12: Trwają także remonty torowisk tramwajowych. Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Batorego z Kościuszki, a w najbliższy poniedziałek zmienią się zasady jazdy na Konstytucji 3 maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Szczegóły na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej pod względem PKB wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wyprzedziliśmy m.in. Belgię, Szwecję, Austrię. W zeszłym roku polski produkt krajowy brutto wyniósł prawie 920 miliardów euro. Największą gospodarką Unii są Niemcy z PKB na poziomie blisko 4,5 biliona euro. Synoptycy przewidują, że po opadach deszczu późnym popołudniem może w Toruniu pojawić się jeszcze trochę słońca, ale dodajmy, że alerty IMGW dotyczące burz będą ważne dzisiaj aż do północy. Słupki rtęci zatrzymały się na 30 kresce, upały na kilka dni jednak opuszczą Toruń. Jutro w mieście w najcieplejszym momencie piątku będzie 25 stopni.
11: Słuchajcie, Radia Gra już po 14, a w tej godzinie na 88,8 kolejne porady dla rowerzystów i dla tych, którzy wybierają się w góry, ale będzie też szansa zdobycia podwójnych zaproszeń na najbardziej odlotowe zakończenie tegorocznych wakacji, czyli Copernicus Airshow. A muzycznie już teraz Dub Dogs.

0: To DJ Bobo Everybody w Radio Gra. Teraz coś, co każdy powinien wiedzieć przed wyprawą w góry i to bez względu na to, czy wybieramy się w te wysokie, czy nieco niższe pasma. Przed wyjściem na trasę warto sobie zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację Ratunek. Radzi ratownik sudeckiej grupy GOPR Adam Łukaszewski.
1: Wzywając pomoc przez aplikację Ratunek znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wyputujemy, gdzie jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
0: A jeszcze w dzisiejszym programie porady dla rowerzystów, którzy wybierają się w góry.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: i w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: The Police, Every Breath You Take. Mówiliśmy o tym, że ceny paliw w województwie kujawsko-pomorskim najwyższe w kraju, a jak wyglądają ceny korepetycji? Znalazłem takie oto zestawienie. Okazuje się, że za godzinę korepetycji w naszym regionie trzeba zapłacić średnio 73 zł i to 12 wynik wśród 16 województw. Najwięcej u nas płaci się za fizykę, średnia to ponad 92 zł za godzinę i to 5 miejsce w kraju. Najtaniej płacimy za historię. Ta kosztuje 66,5 zł. No i obserwując to, co dzieje się często w naszym życiu społecznym i politycznym, nie dziwi teraz już, dlaczego często zdarza nam się mówić, że historia nas niczego nie nauczyła. No, za takie pieniądze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Robert Gawliński, nie stało się nic w Radiu Gra, a stało się dokładnie 17 lat temu. Zespół U2 po raz ostatni zagrał w Polsce, konkretnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Może za rok uda się to powtórzyć, bo zespół planuje wreszcie europejską trasę koncertową, a u nas po przerwie kolejne gwiazdy, chociażby Whitney Houston czy Kamrat.
1: Reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Auto Frelick, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl. Po reklamie.
10: 25 stopni pokażą w piątek w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Czas na przerwę od upałów. W sobotę słupki rtęci zatrzymają się już na 22 kresce. Ciągle ważne są jednak ostrzeżenia meteo dotyczące burz. Ten alert pogodowy ma stracić na aktualności dopiero dzisiaj o północy.
11: To jest Radio Gra.

0: minuty pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
13: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Czwartek, 6 sierpnia, jest 17. Czas na kolejny raport Radia Gra.
16: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw pod poznańskim Sparzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we wlewie paliwa nietypowe urządzenie z kablami. Łączymy się z naszym poznańskim reporterem Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Co więcej ustalili śledczy?
17: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw.
16: Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową, podają niemieckie media. Z ich ustaleń wynika, że było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. 6 sierpnia, rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, podsumowujemy jego 12-miesięczne sprawowanie urzędu głowy państwa. Ponownie Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
18: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
19: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Po deszczowym czwartku przyjdzie czas na raczej pogodny piątek i pogodną sobotę. Będzie jednak chłodniej niż dziś. Na razie termometry nie pokażą ponownie 30 stopni Celsjusza. Jutro w najcieplejszym momencie będą 24 stopnie, w sobotę 22-23.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Już po 17 od dłuższego czasu Camer Image, ale nie festiwal, tylko Europejskie Centrum Filmowe Camer Image na ustach wszystkich. To tym razem słów kilka o festiwalu filmowym Toruń Camer Image. Ten zaprezentował już tegoroczny plakat, który możecie zobaczyć, jak i poczytać o motywie przewodnim tegorocznej edycji. Wszystko to na naszej stronie Gra FM.

0: Avicii, Waiting for Love w Radiu Gra. Domykamy nasze górskie opowieści i porady ratownika grupy GOPR Adama Łukaszewskiego, zwłaszcza dla tych, którzy planują wybrać się na rowerze w góry. Niestety, ratownicy nie ukrywają, że miłośnicy jednośladów dość często przeceniają swoje umiejętności, a to już prosta droga do wypadku.
1: Tych single tracków powstaje bardzo dużo. Wypadków z roku na rok na single tracka jest coraz więcej, no ale to wynika też z racji, że powstaje bardzo dużo wypożyczalni rowerów. No i taka osoba, która przyjedzie raz na jakiś czas w góry i chce się przejść na rowerze, no to najczęściej to są takie osoby, które nie mają umiejętności, przecenią swoje umiejętności, pojadą na trasę, która jest bardzo trudna, no i dochodzi najczęściej właśnie do bardzo poważnych wypadków. I z tym spotykamy się no, praktycznie co weekend.

0: Wryska odbicie w Radio Gra. Dziś zapraszamy do Kombinatu Kultury na imprezę wspierającą to miejsce, którego byt wisi na włosku. Wystąpią po 20:00 Patyczak, to reprezentant punk rocka, fani hip-hopu za to posłuchają Marone, przypomnijmy, zwycięzcy plebiscytu Radia Gra Toruńskie Gwiazdy w kategorii Płyta Roku. A po przerwie w Radio Gra klasyka filmowa Bill Medley i Jennifer Walls, temat Dirty Dancing.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To Rimpact, tań weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpact.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Reklamie.
11: Po deszczowym czwartku przyjdzie czas na raczej pogodny piątek i pogodną sobotę. Będzie jednak chłodniej niż dziś. Na razie termometry nie pokażą ponownie 30 stopni Celsjusza. Jutro w najcieplejszym momencie będą 24 stopnie, w sobotę 22-23.
12: To jest Radio Gra. Now.

0: Robbie Williams Supreme w Radio Gra. A na dziś z mojej strony to wszystko. Mariusz Skolnowski, dziękuję. Za chwilę raport, a później Przemek Grabowski. A my usłyszymy się jutro, jak zwykle od 13:00. Będziemy odliczać godziny do kolejnego wakacyjnego weekendu. Pa, pa, trzymajcie się.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej jego kandydaturę głosami opozycji PSL-u poparł Sejm. Na linii nasz reporter Kacper Wróblewski.
12: Dzień witam dobry, Kacprze. Witam.
11: Jakie są wyniki głosowania?
12: Mateusza Szpytmę poparło 38 senatorów, 50 było przeciw. Ale to nie jest zaskoczenie, bo o takim scenariuszu mówił jeszcze w ubiegłym miesiącu premier Donald Tusk.
13: Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
12: Decyzja Senatu oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa.
11: I to, Kacprze, nie jedyna dzisiejsza decyzja Senatu, o której możemy mówić, że nie jest zaskoczeniem, prawda?
12: Tak, zgodnie z przewidywaniami Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie, który został odrzucony przez senatorów.
11: Rozpocznie się zwiększony zrzut wody z elektrowni Porąbka w Międzybrodziu Bialskim w Śląskiem. Rozlegną się syreny alarmowe. W faktach teraz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego trzeba zrzucić wodę ze zbiornika Czaniec?
14: Jak tłumaczą przedstawiciele PGE Energia Odnawialna, wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia musi wpuścić do sieci więcej prądu. W momencie otwarcia klap na zbiorniku Czaniec rozlegną się syreny alarmowe. Wzrośnie też poziom wody w rzece Sole. W tym czasie nad jej brzegami warto zachować szczególną ostrożność.
11: Katrin Zeta-Jones staje do walki z 7 demonami. Trwają zdjęcia na planie dreszczowca Kill Jackie.
15: Aktorka gra Jackie Price, która kiedyś przemycała narkotyki na szeroką skalę i na cały świat. Żyła w luksusie, podróżowała po świecie, sprzedawała dzieła sztuki i skutecznie ukrywała swoją tożsamość. Do czasu, gdy ktoś z przeszłości nasłał na nią 7 demonów, taką elitarną grupę najgroźniejszych płatnych zabójców. A ona postanowiła zapolować na nich jako pierwsza. Ma być 8 odcinków, a premierę zaplanowano na koniec roku.
9: Jeżeli przewidywania synoptyków się sprawdzą, to przed nami taki spokojniejszy weekend, jeżeli chodzi o pogodę, i chłodniejszy. W piątek czy sobotę termometry nie przekroczą 25 kreski, upał na razie nam odpuści, burze również. Choć dodajmy, że ostrzeżenie meteo dotyczące wyładowań atmosferycznych będzie ważne jeszcze dzisiaj do północy.
10: Hej, cześć, witajcie, wciąż na wakacjach. Przemek Grabowski z wami czwartkowo. Mam tutaj hity pełne słońca, pełne energii. Wróci Kim Wilde, jeżeli ktoś już zatęsknił za jej głosem. A na starcie naszego spotkania męskie granie orkiestra. No to jedziemy.

Tell Me Why, pamiętacie jeszcze tę piosenkarkę, to Amna. A tak w ogóle to chciałem sobie trochę ponarzekać. Wczoraj patrzyłem w niebo i nic nie widziałem. No niby w sierpniu przypada maksimum roju Perseidów, jednego z najbardziej efektownych deszczów meteorów w roku. Ale wczoraj mi się nie udało. No to może dzisiaj wieczorem, jak nie dzisiaj, to jutro, pojutrze, pojutrze trzeba oglądać niebo i oczywiście pomyśleć życzenie, kiedy spada gwiazda. Za chwilę kolejna gwiazda, jaka gwiazda zaśpiewa Dua Lipa.

Calanetics, takie ćwiczenia, trzeba było się mocno pocić, no to jest idealny hicior na takie Calanetics, po prostu na ćwiczenia, nawet w domu, na bieganie, a na rower to obowiązkowo. Michael Sombello i niezapomniany Maliak, ale teraz czas na wakacyjne nowości. Będziemy nad morzem, no dokładnie nad oceanem. Ocean House, jubel mistrzowie plażowych hitów i house'ów kiedyś też, i tropikalnych house'ów wracają.

Set Girls, nasza wakacyjna taneczna nowość w Radiu Gra, to Bibi Rexa i David Guetta, a za chwilę The Weeknd, który będzie pięknie wspominał nasz kraj pomimo upałów. No dał niesamowite występy i był w wielkim szoku polskiej publiczności, że potrafi zachowywać się tak pozytywnie, tak głośno. Już dawno, dawno nie słyszał takiego aplauzu na stadionie. Bardzo się wzruszył The Weeknd, za chwilę w niezapomnianym Blinding Lights.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Uwielbiam wracać do tej piosenki niezapomnianych hitów, to Simply Red, słynne Stars. Jak nie dzisiaj, no to za dzień, dwa, trzy, cztery będziemy szukać spadających gwiazd, no bo sierpień to jest taki właśnie miesiąc. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę też na wakacjach. Nowa taneczna petarda, David Guetta i Alok zrobili coś fajnego razem. Czeka Run, Run River.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Ogórek gruntowy 2,49 kg. Noga lub udziec z kurczaka 7,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Don't get me wrong, Pretenders, taki hicior wieczorowo w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Za chwilę Urszula, dawno nie było tutaj naszej gwiazdy, ale teraz też wielka gwiazda, przecież no przynajmniej w swoich czasach. Teraz też są czasy i Britney Spears nie wyklucza, że wróci jeszcze do muzyki, ale teraz chciałaby się skupić na biznesie i sprzedawać na przykład pachnące świece i mydełka. Britney Spears, bardzo zwariowana, po prostu crazy.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z MediaExpert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Piękna nuta od Gazebo, I Like Chopin, dla wszystkich, którzy przebierają może swoje grzybki, słuchajcie, bo mam tutaj informację, że już powoli startuje sezon grzybowy, może tych grzybków jeszcze nie ma zbyt wiele, ale tutaj w rodzinie mam grzybiarza, już tam trochę kurek pozbierał. Jak będzie wysyp, to oczywiście dam wam znać. Za chwilę DJ Bobo na wakacjach z Radiem Gram, teraz Alex Warren, gwiazda internetu, ale teraz jego miłością największą jest oczywiście muzyka. Alex Warren, pozytywnie, Passenger.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
9: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
8: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
9: Przykłady?
8: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
9: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
8: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
9: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

wychodzi na emeryturę. No, kiedy chce. Martin Solveig, przed chwilą, ten francuski DJ, doszedł do wniosku, że był już prawie wszędzie, zagrał prawie na każdym festiwalu, dlatego teraz chce odpocząć od muzyki tanecznej, remiksów, ale śledzi to, co się dzieje i nie wyklucza, że jeszcze wróci. Przed chwilą jego Hello. Teraz kolejny winylowy klasyk. Nasz gramofon nie może tutaj przecież zardzewieć w trakcie lata. No i mam tutaj na czarnym krążku jeden z hitów od Abby. No to lecimy. Uwaga, uwaga. Igła już tutaj leży na czarnym placku. Płyta się kręci. Take a chance on me. If you try-

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Po reklamie.

Hej, hej, hello, Sean Baker, no hej, hej, hello, witajcie po 21. Przemek Grybowski z wami na wakacjach w Radiu Gra. A teraz będzie hip-hop. No, przynajmniej kiedyś. Mówiono, że to raper numer jeden Rzeczpospolitej. Przynajmniej jakiś czas temu. Macie dzisiaj swoich ulubionych polskich raperów. No, jest ich naprawdę wielu. Mam wrażenie, że teraz to na każdym osiedlu jest przynajmniej dwóch, trzech raperów, a kiedyś to było ich głównie dwóch. Pierwszy był Leroy, a drugim był ten wesoły gość, czyli Kasa.

będziemy tęsknić za jej głosem, to na pewno Bonnie Tyler, If You Were a Woman. A ja chciałbym wam polecić aktywność na wakacje. Może ktoś już to przeżył, złapał bakcyla, a jak nie, to warto spróbować. Kajakarstwo. To jeden z najbardziej efektywnych sportów rekreacyjnych, bo, uwaga, angażuje jednocześnie ramiona, plecy, brzuch i nogi. Tak więc jak chcecie to wszystko zrobić jednocześnie, to polecam. Kajaki, no będzie przygoda, to na pewno. A teraz muzyczna polecajka. Kolejny nowy hicior w radiu gra Madonna i trochę młodszy DJ Martin Garrix. Tak to leci, Bizarre.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Szansa Virgin w wielkim hicie w Radiu Gra. Słuchajcie, jest szansa na wakacyjne pozdrowienia. Trzeba się tylko trochę postarać, polizać znaczek i wysłać kartkę pocztową. Dostałem kolejną od Dominiki, która pozdrawia. Pojechała sobie zwiedzać Podlasie. Pisze, że tam przepięknie. Przede wszystkim w wielu miejscach, no w większości miejsc, nietknięta natura i pozdrawia wszystkich słuchaczy. No to czekam na kolejne kartki, ale jednocześnie zastanawiam się, czy z Torunia też się liczy. Okej, umówmy się, że z Torunia też się liczy. No to jutro lecimy na pocztę. Ja czekam.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: Salavi, baby.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: I parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.